0: Prawie wot.
1: Arci Maciej, jak o nas Czesiek mluwi w cizich sebi.
2: Abyś prawdu del,